Tak oczywiście, kochanie, witam cię milutko, buziaczki dla ciebie, łapaj. Ciao Alizy, ciao DJ Giuseppe. Grazie milione for music. Ciao Lina. Ciao Ciro.

Tak więc, kochanie, kolejny utworeczek klubowy ode mnie dla ciebie. I buziaczki specjalnie dla ciebie.

Kochanie, ty mnie nie rozśmieszaj, dobrze? Proszę cię bardzo. My friends, next music. Felix, for you. Just say me.

Ciao Claudio, buona diretta. Runia, ale kręcisz tyłeczkiem, normalnie hot.